Texas.

狗捏出气。Kwiazdy płynęły zewsząd.

lekko ten ajty spełnione, spełnione nadzieje, upiekę się jak kartofelek i nikt

Ale się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

Rzekł wartką, dobrze pamiętam jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać.

Mamy dzisiaj piątek, 24 dzień lipca i 205 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Krystyna, Kinga i Krzesimir, ale także Olga, Wiktor, Augustyn, Kunegunda i Gleb. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień policjanta. Ciężko z nimi czasami, ale bez nich jeszcze ciężej. Poza tym dzień pszczółki Mai, moi drodzy, i międzynarodowy dzień wirtualnej miłości. No ja wam życzę tej prawdziwej, niekoniecznie wirtualnej. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mam dla was propozycję, co się zowie, no bo pamiętajcie o tym, że startuje właśnie RST-letnie brzmienia, czyli festiwal muzyczny, tym razem w Krakowie, a w Krakowie dzisiaj jak najbardziej wieczorową porą na lotnisku koncertować będą na scenie bocznej Baby Heads i Bonaventura, Król Tyszkowski i Bas Astral. Natomiast na głównej scenie o godzinie 18 Kacperczyk, 19.30 Jawieniawa, a o 21.15 Brodka, a 22.45 Vito Bambino. Natomiast jeżeli chodzi o jutro, to przypominam, że też dwie sceny i też wieczorowa pora. Na bocznej scenie Bartek Turski, Dominika Płonka, Ewa Farna i Xanax. Natomiast jeżeli chodzi o scenę główną, to o 18.00 Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną, podkreślam. O 19.30 Babie Lato, czyli projekt specjalny, a tam Natalia Grosiak, Bela i Katia. O 21.15 Natalia Schroeder, a o 23.00 Kaśka Sochacka. Jednym słowem, naprawdę atrakcyjne brzmienia się zapowiadają. Dla tych, którzy chcieliby wybrać ją do kina, to podpowiem, że mam wieczorową propozycję, bo w Multikinie dzisiaj o 20.40 Rekwiem dla snu, film co prawda no już trochę przechodzony, bo sprzed 25 lat mniej więcej, no ale mimo wszystko jest to film, który wniósł swój wkład w kinematografię, a poza tym doskonała obsada. Możecie zobaczyć młodego Jareda Leto czy Jennifer Connelly. Ellen Burstyn, no może nie tak bardzo młoda, ale jednak znacznie młodsza niż dzisiaj. Jednym słowem, film, który opowiada o czworgu młodych ludziach z Brooklynu, którzy w pogoni za realizacją swoich marzeń odbywają podróż w głąb swoich uzależnień oczywiście. A że przy okazji jest to doskonały film i troszeczkę odsęczający właśnie od tych uzależnień, też chyba warto obejrzeć. Rekwiem dla snu w Multikinie dzisiaj o 20.40. No i informacje bieżące. Tutaj możemy już się pochwalić, bo znamy wyniki ewaluacji, a w zasadzie wstępne wyniki ewaluacji. Można powiedzieć w ten sposób, że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo Politechnika Krakowska z trzema najwyższymi kategoriami A+, jedną kategorią A, a dodatkowo oczywiście jeszcze B+, także jest to wynik, który może być traktowany jako doskonały wynik. A dodam jeszcze, że jest to ewaluacja za lata 2022-2025, a minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał 1241 kategorii naukowych 280 uczelniom i instytutom badawczym. Dokonał tego na podstawie wielospektrowej oceny ich działalności dokonanej przez Komisję Ewaluacji Nauki, opierając się na proponowanych przez nią kategoriach. A jeżeli chodzi o szczegóły, to jeżeli chodzi o kategorię A+, czyli tą najwyższą, architektura i urbanistyka na Politechnice, dodatkowo inżynieria lądowa, transport, dodatkowo inżynieria mechaniczna, kategorię A, czyli też bardzo wysoką, inżynieria chemiczna, natomiast B+, automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologia kosmiczna, dodatkowo inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja. To wszystko są przedmioty, kierunki, które mieszczą się w naszej

Mimo, że materiały nie całkiem nowe, no bo archiwalne, ale bardzo, ale to bardzo dawno na naszej antenie nie puszczane. To wszystko w nadchodzący weekend. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21:00 możecie jeszcze wysłuchać herbatki, na którą zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

rzeką wartką. Dobrze pamiętam, jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać wartką.

Mamy dzisiaj wtorek, 21 dzień lipca i 202 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Daniel i Wiktor, a także Julia, Jan, Andrzej, Ignacy, Klaudiusz, Benedykt, Wawrzyniec, Parakseda, Laurencjusz i Laurenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-rozrywkowe, to podpowiem, że koncert balkonowy dzisiaj o 19 na Małym Rynku będzie miał miejsce. Zapraszam, no bo będzie i trąbka, no ponoć prosto Zbigniewa Wodeckiego, a co do reszty się okaże. Jeżeli wolicie ostrzejsze brzmienia, to w czwartek w Hyde Parku Welsh Arms koncertować będzie, w związku z tym możecie już w tej chwili rezerwować miejsce i czas oczywiście. A jeżeli chodzi o filmy, to myślę, że idealną propozycją na tak ładnie rozpoczęty dzień będzie Odyseja Christophera Nolana. Tym razem oczywiście sięga po raz kolejny, znaczy nie on, ale ogólnie po raz kolejny sięgnięto po klasyk literatury, czyli Odyseję Homera. A opisuje ona powrót Odysseusza do domu po zakończeniu wojny trojańskiej, która trwała, ponoć trwała i trwała. A podróż też trwała i to wszystko właśnie jest w ekranizacji filmu, który jest na ekranach jak najbardziej. Obsada jest zaiste gwiazdorska, bo pojawiają się tam naprawdę najpotężniejsze i najbardziej znane nazwiska, jakich możemy sobie chyba wyobrazić, bo i Matt Damon, i Zendaya, i Tom Holland, i Anne Hathaway. A nie tylko, bo w tle jeszcze chyba Charlize Theron się pojawia i nie tylko. Także naprawdę piękna historia, pięknie opowiedziana, piękne scenerie oczywiście przygotowane. I to wszystko do obejrzenia w multikinie jutro, na przykład o godzinie 16:10. Mówię tak wcześnie, bo jakbyście nie mieli wątpliwości, to film, który trwa około 3 godzin. A ponoć zamysłem jest to, aby no, troszeczkę ukrócić działalność serwisów streamingowych, które ostatnio no, produkcję filmów przejęły w dużej mierze. Czy tak będzie? Tego oczywiście nie mam, ale natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście film obejrzeć jak najbardziej polecam. No chyba, że wolicie nocną porą po 21:00 też będzie seans. No i informacje bieżące, skoro tak, no to ja chciałbym Wam przypomnieć, że trwa oczywiście rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Ostatnia tura była w piątek, najbliższa w kolejny piątek. Potem jeszcze we wrześniu będzie się zakończała. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że na stronie głównej naszej uczelni są dwa takie, no myślę, że bardzo istotne wskaźniki, bo kalkulator i kierunkowskaz. Generalnie pierwszy, to a w zasadzie drugie, może zacznijmy w ten sposób, to akurat prosty test, który ma na celu, no powiedzmy, określenie, co mogłoby Was zainteresować spośród dostępnych kierunków na naszej uczelni, a drugi to kalkulator, czyli wyliczenie wskaźników, które mogą służyć do wyboru kierunku i określenie prawdopodobieństwa przyjęcia. To wszystko oczywiście na Waszej stronie internetowej pk.edu.pl. Tam również Studium na Polibudzie, to jest w momencie odnośnik do portalu rekrutacyjnego, na którym wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie. A przypominam, że zapisać jeszcze można się próbować, aczkolwiek oczywiście pamiętajcie, że część miejsc już jest pozajmowane, a oznacza to, że możecie wybierać spośród tego, co zostało. Ale myślę, że jeżeli chcecie, no to też na pewno coś znajdziecie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle po Waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy to, że nadajemy dla Was, tylko i wyłącznie dla Was 24 godziny na dobę, non-stop, dzień po dniu,
Jednym słowem, dobrze. A przy okazji dodam, że gwarantujemy z naszej strony zarówno fajną muzykę, ciekawe tematy, jak i doskonałą atmosferę. A to wszystko oczywiście do słuchania w trakcie programów Radia Nowinki. Dodam jeszcze, że jutro poranek tuż po 9, jeżeli chodzi o programy autorskie, i wieczorem o godzinie 20 Kultywatorny, który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone obszary muzycznych oceanów. No i pokażę Wam na pewno miejsca, w których moglibyście się czuć zaskoczeni, ale naprawdę ciekawe. Zapraszam do słuchania nowinek.

No tak, a w dzisiejszym Nowinek się wita Was serdecznie Tomasz Kapuśniak, który dla Was ten program przygotował i poprowadzi. Tak na marginesie, to nie wiem jak Wy, ale ja jestem pod mocnym wrażeniem, znaczy nie, pod kilkoma mocnymi wrażeniami. Jedno to jest w tym momencie coś nadal osobistego, o czym nie będę się na razie rozpowiadał, ale nie każdy dentystów lubi. Druga sprawa to jest to, że wczoraj Krakowem nawałnica wstrząsnęła i to taka dosyć solidna miejscami, bo i drzewa przyginało, i drzewa przewalało, a i ściana wody była oczywiście. Mnie natomiast zaintrygowało to, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, rano, jak żeście wstali, pomimo tego, że w nocy jeszcze też popadywało tutaj, miejscami tylko na asfalcie jeszcze zostały kałuże, natomiast tam, gdzie w trawnikach, czy gdzieś były no, pozostałości tych opadów, czyli delikatne nieski wypełnione wodą, do rana to wszystko po prostu wsiąkło. Jednym słowem macie przykład tego, jak bardzo jest ta ziemia wysuszona. Skądinąd przy okazji zachęcam do wejścia na stronę główną naszej uczelni, a tam, jeżeli poszukacie w tematach głównych, jest rozmowa z profesorem Stanisławem Rybickim z wody. Czyli osobą, która może nam wiele powiedzieć o hydrologii jako takiej, o zagrożeniach związanych z niedoborami wody, bo tematem rozmowy jest między innymi hasło, a w zasadzie temat, czy w Polsce grozi wodny blackout. To akurat rozmowa bardzo ekspercka, ale myślę, że warto przeczytać i zrozumieć, na czym te akurat problemy dosyć duże skądinąd polegają. Tak a propos, to akurat zachęta do odwiedzin strony Głównej Politechniki Krakowskiej, natomiast ja ze swej strony witam się z Wami serdecznie. Dzisiejszy program Tomasz Kapuśniak przygotował, ale mam dla Was kilka newsów. Na początek to może akurat ten trzeci wątek, który no powiedzmy jest ściśle powiązany z zakończonymi właśnie mistrzostwami świata w piłce nożnej.

No a trzeci wątek, no to oczywiście Mistrzostwa Świata, które wczoraj dobiegły do końca. No, było kilka wątków przewodnich. Prawdę mówiąc, nie oglądałem od początku bardzo intensywnie, tylko sobie lukałem, powiedzmy, na wydarzenia, no ale nie miałem nastawienia, że jestem za albo przeciw. No, ale w momencie, kiedy którąś tam kolejną interwencję widziałem, no powiedzmy, niezbyt czystą moim zdaniem w wykonaniu zawodników Argentyny i sędzia Vinicz nie pokazywał czerwonych kartek, nie pokazywał żółtych kartek, przynajmniej na początku oczywiście, no to zacząłem mimowolnie jednak przychylać się w stronę kibicowania Argentyny. Skądinąd oczywiście, jak się okazało, całkiem słuszny wybór, co możecie ocenić. Swoją drogą to, że na początku tak było, no później też nie najlepiej, nieuznany gol dla Hiszpanów w trakcie gry. Później jeszcze parę żółtych kartek. Czerwona kartka dla Fernandeza, to Argentyńczyk, który no, przegiął, ale absolutnie nie zgadzał się z tym, że sfaulował, a no, w zasadzie chyba to nawet osoba tak jak ja, która by oglądała to bez okularów, a potrzebuje naprawdę mocnych okularów, to by ten faul zobaczyła. No ale jak ktoś powiedział, łatwiej zobaczyć słomkę wokół cudzym niż belkę u siebie, i tak jakoś wyszło. Natomiast ewidentnie nie spodobało mi się to, co wydarzyło się już na sam koniec, a w zasadzie już w momencie, kiedy mecz się zakończył. Dla tych, którzy nie oglądali, przypominam, 1-0 w drugiej części dogrywki dla Hiszpanów oczywiście. No to prawdę mówiąc, szarpanina i mordobicie, które się rozegrało akurat, bo chyba tak można to spokojnie określić, po zakończeniu meczu, na pewno nie nas traja zbyt optymistycznie, bo prawdę mówiąc, odnoszę wrażenie, że Argentyńczycy, którzy no w mojej ocenie byli wręcz w trakcie meczu chołubieni, bo no, mieli masę interwencji, które powinny być obarczone upomnieniem ze strony sędziego. Nie powiem, że Hiszpanom się to nie zdarzyło, ale jest to również kwestia częstotliwości i systematyczności akurat tego zjawiska. W każdym razie pozwalał im na dosyć dużo. No i dopiero w drugiej połowie akurat zaczął już te kartoniki wyciągać, pokazywać. No i Argentyńczycy, prawdę mówiąc, tak, no myślałem, że może akurat po dwóch czerwonych kartkach, bo ta szarpanina skończyła się już po zakończeniu meczu czerwoną kartką numer 2. Zaczęła zresztą zawodnika, który, no nie wiem, może ja jestem już trochę, byłem w tym momencie już trochę przewrażliwiony i wydawało mi się, że powinien mieć czerwoną kartkę nie na koniec meczu za szarpaninę, ale jeszcze w trakcie za któryś z kolejnych fauli, których no, miał przynajmniej kilka i to takich, no powiedziałbym, z bardzo solidnym zamysłem, jeżeli chodzi o uszkodzenie przeciwnika. No może nie miał takiego zamiaru, ale skutek w zasadzie wychodził na to samo. Prawdę mówiąc, stwierdzenie ze strony Argentyńczyków, że mecz sędziowany przez Slavko Vinicza nie był najlepiej sędziowany, aczkolwiek przynajmniej według Argentyńczyków nie za bardzo wypaczał przebieg samej gry. To zostawiam, moi drodzy, bez komentarza. A tak na marginesie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy w tym wykonaniu piosenkę Mistrzostw Świata żeście mieli okazję wysłuchać. Jeżeli nie, no to miło mi, że mogłem was zaskoczyć. A teraz, moi drodzy, Pampaluza, to akurat myślę, że będzie dobry przerywnik przed następnym wejściem.

No w sumie, tak podsumowując jeszcze Mistrzostwa Świata, to również Messi, no moim zdaniem, zasłużenie nie został królem strzelców. Tutaj trofeum poszło do Mbappe. Co prawda, wydaje mi się, że byłoby przynajmniej dwóch zawodników, którzy zasługiwaliby na jeszcze lepszy wynik, no ale liczy się po prostu to, do czego przyłożył nogę czy głowę, czyli po prostu ilość bramek i to wszystko akurat można tak podsumować. A skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa, która no, w zasadzie wiąże się z transmisjami również z Mistrzostw Świata, no bo każda taka transmisja, no to oczywiście jest włączony telewizor czy inne urządzenia, no najczęściej również lodóweczka. Jednym słowem wszystko to pracuje, chociaż lodóweczka to pracuje przecież na okrągło. W każdym razie nie wiem, czy macie świadomość, ale czerwiec. Mamy już w zasadzie drugą połowę lipca, ale te dane oczywiście wypływają troszeczkę wolniej, bo polskie sieci energetyczne bodajże dzisiaj chyba opublikowały informację dotyczącą tego, że mamy kolejny rekord, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej w Polsce. Bo czerwiec, no cóż, ciepły, bardzo ciepły był momentami. To oczywiście spowodowało, że te alternatywne źródła energii elektrycznej, czyli fotowoltaika przede wszystkim, swoje zrobiły. Ale właśnie w czerwcu krajowa produkcja energii elektrycznej wyniosła 13,49 tetrowatogodziny, co oznacza wzrost o ponad 7% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Natomiast też trzeba zaznaczyć, że i krajowe zużycie energii zwiększyło się o 4,9%, czyli blisko 5%, do ponad 13 tetrowatogodzin. Jednym słowem, ta nadwyżka wbrew pozorom nie była wcale taka wysoka. A to oznacza, że co prawda ten rekord jest, ale jest to jakby jedna strona medalu, bo również jest druga, która pokazuje, że pojawiły się, a w zasadzie uwidoczniły problemy związane z zapewnieniem stabilności systemu. Podkreślam jeszcze raz, że ta różnica wbrew pozorom między produkcją a zużyciem ma to do siebie, że jest to po prostu suma, natomiast są momenty, kiedy te wartości, czyli chwilowe zużycie z chwilową produkcją nie do końca się, że tak powiem, zazębiają i pokrywają, no i wtedy jest niedobór. A to oznacza, że zaczyna się robić no, ciekawie, w sensie oczywiście gospodarczym, bo trzeba tą energię skądś wypobrać. No i temu służą na przykład różnego typu alternatywy, chociażby elektrownie szczytowo-pompowe, które właśnie w godzinach szczytowych mają zapewnić produkcję dodatkowej energii, która jest potrzebna. No one startują praktycznie w ciągu kilku minut, są w stanie dostarczyć tę energię, ale nie dostarczają jej zbyt długo, bo to jest w tym momencie do kilku godzin. Jako ciekawostkę podam, że będzie budowane, na zasadzie będą budowane chyba dwie nowe elektrownie szczytowo-pompowe. Ale wracając jakby do danych polskich sieci energetycznych, nadal największy udział w tym miksie, polskim miksie energetycznym, miał dalej węgiel, bo ze spalania węgla pochodziło ponad 39% krajowej produkcji mocy, a elektrownie spalające węgiel kamienny produkowały 5,21 tetrowatogodzin energii, czyli o 24,5% więcej niż rok wcześniej. To akurat jest pewien wskaźnik. Drugim największym źródłem był węgiel brunatny, który zapewnił nam 20% energii i było to 2,68 tetrowatogodziny, czyli 19,5% rok do roku więcej. Czyli obie technologie zagwarantowały blisko 60% energii. Natomiast tutaj dochodzimy do tych odnawialnych źródeł energii, bo produkcja z pozostałych odnawialnych źródeł energii obejmujących głównie instalacje słoneczne wzrosła o 21,4%,
co akurat jest oczywiście pozytywnym wyznacznikiem, ponieważ no, oznacza to, że co prawda przyrost był mniejszy niż w przypadku węgla kamiennego, ale jednak większy niż w przypadku węgla brunatnego. No i oznaczało to 23% udziału w krajowej produkcji energii, czyli od początku roku fotowoltaika dostarczyła już 12,26 tetrawattogodziny energii, a to daje po prostu o 19% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Tutaj zwróćcie uwagę na to uśrednienie, które akurat dotyczyło właśnie okresu czerwca i okresu związanego z całym pierwszym półroczem, co oczywiście przekłada się również na to, że były to również okresy zimowe, kiedy te zużycia oczywiście jak najbardziej mogły być, no powiedzmy, bardziej przewidywalne. No i właśnie, produkcja z gazu osiągnęła 9,9 tetrowatogodziny, czyli niemal 11% więcej niż rok wcześniej. Dalej spalamy, moi drodzy, a to oznacza, że będzie się działo. No i dodam jeszcze jedną sprawę, bo może wam uciekło, ale właśnie w ostatnich tygodniach popłynął pierwszy prąd z tych wielkich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, które będą systematycznie powiększane. Ma być to naprawdę duże źródło energii i mam nadzieję, że oczywiście spowoduje no, zdecydowaną zmianę tego bilansu energetycznego. A co chciałem powiedzieć? No cóż, fotowoltaika oczywiście idzie w górę i zapewnia coraz więcej energii. Natomiast pamiętajcie o tym, że ogólny bilans dalej wskazuje na to, że brakuje nam po prostu źródeł energii nieemisyjnych. No i dlatego właśnie tak istotne zaczyna być, aby jak najszybciej zostały uruchomione elektrownie atomowe, które co prawda mogą budzić pewne kontrowersje, no nazwijmy to bardziej emocjonalne, ale z drugiej strony nie powodują emisji gazów cieplarnianych. A właśnie one w jakim stopniu odpowiadają za to, że mamy takie ruchy, czyli gorąco, chłodniej, gorąco, chłodniej, żeby to jeszcze w tym momencie układało się tak bardziej równomiernie, nie?

No, tak a propos nie, a propos, czy był ktoś na System of the Down w Warszawie? Bo chciałbym usłyszeć, jak według Was ten koncert przebiegł, bo podobno było doskonale. Skądinąd jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że no, parę dni temu występował u nas muzyk, którego no, kojarzymy chociażby, a w zasadzie duża część z nas zaczęła kojarzyć po Super Bowl tegorocznym, gdzie Bad Bunny akurat wystąpił, no i oczywiście zrobił drobny przytyk aktualnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, ale on u nas wystąpił, koncert był piękny, wspaniały, dobrze się wszyscy bawili, to akurat w zeszłym tygodniu. Natomiast w tym tygodniu był on we Włoszech, no i tam było już mniej miło, bo podobno burza, gradobicie i parę innych rzeczy spowodowały, że koncert się urwał. Ja mam nadzieję, że nie będzie po prostu takich efektów na innych wydarzeniach muzycznych, które nas czekają, no bo ja przypominam, że jeszcze tylko chwila i moment, a będą dwa na pewno bardzo, bardzo, ale to bardzo fajne wydarzenia festiwalowe, czyli po pierwsze Poland Rock Festival w Czaplinku, na lotnisku w Czaplinku. To od 30 do 1 sierpnia. Myślę, że dwa dni zabawy naprawdę wiele zrobi. Tym bardziej, że jest to kontynuacja przystanku Łódzko, który ja bardzo sentymentalnie wspominam. I drugi festiwal to jest akurat na 31 lipca, 1 sierpnia. To z kolei lotnisko w Jastarni. Prawdę mówiąc, jakoś nie zauważyłem tego lotniska, ale to oczywiście niczym nie świadczy, natomiast będzie to Salt Wave, czyli no powiedzmy bardziej alternatywna muzyka, bo będzie i Crystal Fighter, i Grandson, i Salvatore Ganacci, Vito Bambino, Jan Rapowanie, Sokół Kukon, Zalia Liwka. Jednym słowem bardzo, ale to bardzo ciekawe wydarzenia, które na pewno, no, myślę, że mogą zainteresować bardzo szerokie spektrum, tym bardziej, że na Poland Rock Festiwalu no, spektrum muzyczne na pewno będzie znacznie szersze, a tutaj no, bardziej wysublimowane, ale tak czy siak chyba, no, jakbym miał możliwość się wyrwać, to pewnie chciałbym zobaczyć i spróbować pooglądać jeden i drugi, żeby móc je porównać. No niestety, zostaje chyba tylko i wyłącznie próba zrobienia tego w sposób wirtualny, a skoro tak, no to my tak wirtualnie przechodzimy do Maneskina.

No tak, miało już nie być o mundialu, ale przez przypadek mi przewinęło się właśnie zdjęcie, na którym Cucurella maszerował z pucharem, tym najważniejszym, czyli mistrzów świata. A puchar, moi drodzy, no cóż, ładnie zapakowany worek foliowy, no w sumie reklamówkę, no i po prostu niesie się go tak do tego, no jak się go zdobyło. Dobra, to nie o tym miało być, ale wakacyjne tematy się nasunęły, bo prawdę mówiąc w zeszłym tygodniu już miałem o tym nawiązać, ale jakoś tak wyszło, że to przeskoczyło. Ale dobrze się stało, bo od razu można to powiązać z innym wydarzeniem. Zaczynam odnosić wrażenie, że zaczyna u nas pojawiać się nowy gatunek kotowatych, moi drodzy, ale z tych większych kotowatych, które mogą zrobić krzywdę, co akurat jest dosyć prozaiczne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w zeszłym tygodniu była sytuacja, że na północy, na pograniczu zachodniopomorskiego i Pomorza, czyli tak troszeczkę między, jadąc z Białego Boru do Koszalina, to tak troszeczkę w prawo w lasach, myśliwy, który siedział w ambonie, nagle przyuważył kotka, dużego kotka, jednym słowem pumę, a że jeszcze to nagrał, no to oczywiście wysłał fotkę, poinformował służbę, a później kotek jeszcze, nie wiem, czy w celach towarzyskich, czy innych, chciał koniecznie wejść na ambonę, w której siedział, no i tenże myśliwy oddał strzał ostrzegawczy, który, no jak się okazuje, dla kota był zrozumiały, bo kot się oddalił. Później przyjechały odpowiednie służby, firma, która uśpiła kotka i zabrała. No i właśnie mam pewne wątpliwości, bo w tym tygodniu z kolei pojawił się kotek, podobny zresztą, ale ni mniej, ni więcej, tylko już na południu Polski, w okolicach, no powiedzmy, Sudetów, na Opolszczyźnie, pogranicza Opolszczyzny, Dolnego Śląska. No i pytanie, czy to jest na tej zasadzie, że wywieźli tamtego kotka tutaj, żeby czuł się trochę lepiej, bo trochę więcej gór, no bo puma to tak bardziej z górami skalistymi zresztą się kojarzy, czy ewentualnie jest to kolejny kotek, który się w naszych regionach pojawił i który oczywiście sporo namieszał, no bo jest pewien strach. No strach o tyle uzasadniony, że no, my mamy do czynienia z drugą, no może pierwszą, ale drugą pumą, przyjmijmy, nie mylić oczywiście z marką odzieżową, która chodzi sobie po lasach i która no, jest generalnie jakby była głodna, a jeżeli w dodatku jeszcze nie będzie się bała ludzi, to może spróbować sobie uszczknąć jednego czy drugiego. Mieliśmy już przypadek w Bieszczadach, gdzie niedźwiedź, no powiedzmy, upolował sobie kobietę, a później, ale to w sensie dosłownym, a później, gdyby nie to, że została oszukana przez służby, niestety już w stanie, że tak powiem, nieżywym, to okazało się, że po kilku godzinach niedźwiedź, jak to niedźwiedzie mają w zwyczaju, wrócił w miejsce, w którym zostawił zdobycz, żeby ją już lekko skruszałą skonsumować. No i niestety, i dla niego niestety oczywiście już jej nie było. No ale to był niedźwiedź i w polskich górach, natomiast ten strach przed dużymi kotami nie jest tak całkiem nieuzasadniony, bo w Niemczech na wolność wydostał się, czy uciekł, no już nie, dostała się już nie puma, moi drodzy, tylko znacznie większe stworzenie, czyli tygrys, który nie dość, że wyrwał się na wolność, to jeszcze zaatakował mężczyznę, no i w wyniku tego mężczyzna poniósł śmierć. Jednym słowem, moi drodzy, wychodzi na to, że w tej chwili, chodząc po lasach, nie patrzymy tylko i wyłącznie o tym, żeby, no powiedzmy, tu jagódkę, tam grzybka, tam ewentualnie ptaszek, czy cokolwiek innego, czasami sarenka, lisek, ale również zwracamy uwagę, żeby przypadkiem nie wdepnąć większe problemy w postaci, no powiedzmy, kotowatego czy misiowatego, który akurat może się okazać nad wyraz wygłodzony i, no powiedzmy, chętny do skonsumowania naszej skromnej osoby. Jednym słowem, z odrobiną ostrożności do tego podchodźmy. Widzę. No właśnie, niech tak będzie.

No, jeżeli chodzi o takie tematy wakacyjne, powiedzmy, to chciałbym podjąć wątek, który, no powiedzmy, nie jest bynajmniej, że tak powiem, obcy w naszej przestrzeni społecznej, obyczajowej, bo prawdę mówiąc, ilekroć jestem akurat w czasach nad polskim morzem, niech będzie, to regularnie zdarza mi się, że na przykład udając się do jakiegoś lokalu, restauracji, w której chcę zjeść obiad, pojawiają się tam z reguły osoby, które schodzą akurat bezpośrednio z plaży i prawdę mówiąc, no jakby to powiedzieć, nie ubierają się, o właśnie, znaczy nie to, że są całkowicie roznegliżowane, ale z drugiej strony również nie są, że tak powiem, ubrane, no co powiedzmy jest o tyle istotne, że no może to budzić pewne, że tak powiem, nieestetyczne, że tak powiem, skojarzenia. Czasami oczywiście mogą być to bardzo estetyczne skojarzenia, ale najczęściej jednak nie są. Ja oczywiście rozumiem sytuację, kiedy jesteśmy na plaży, tam jest miejsce, gdzie faktycznie przebywamy, czy na basenie, tam faktycznie przebywamy akurat w miejscu, gdzie golasów jest więcej i generalnie jest to po prostu przyjęte, dopuszczalne. Natomiast no, są miejsca, w których no powiedzmy takie występowanie no, nie najlepiej świadczy ani o człowieku, ani o miejscu. Zresztą skądinąd akurat te kurarty nadmorskie, zwłaszcza powiedzmy chyba Sopot, Kołobrzeg, to wiele ostatnio zrobiły, bo od wielu lat propagują, aby no powiedzmy zachować tę minimalną estetykę, czyli przynajmniej coś na siebie nałożyć, żeby nie paradować z gołą pupcią akurat między innymi ludźmi. A prawdę mówiąc, jest to również karalne, no bo może to podlegać pod artykuł, który mówi, że kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Najczęściej nagany oczywiście, ale z drugiej strony oczywiście też można o tym pamiętać. Ja od razu zaznaczam jedną rzecz, że trzeba zrobić pewne rozgraniczenie. Jeżeli ktoś wybiega z plaży wyjściem, de facto tylko wyłącznie przechodzi akurat do strefy bufetowej, która jest powiedzmy parę metrów od plaży, czy kilkadziesiąt metrów od plaży, stoi w ogonku, żeby kupić jakiś napój, kupić loda, hot doga, no czy gofra oczywiście, no to nad morzem obowiązkowa sprawa. No, nie powiem, że rybkę, bo czasami oczywiście to też jest bezpośrednio przy plaży sprzedawane. No to jest inna sprawa. Jeżeli jest dziecko, które w tym momencie truchta biegiem, żeby zdążyć do toalety, bo oczywiście na plaży takiej nie ma, a jest na tyle grzeczne i kulturalne, że nie chce zrobić siusiu czy kubki akurat na obrzeżu, że tak powiem, terenu wypoczynkowego, no to też można zrozumieć. Ale wyjście, że tak powiem, w miasto, do centrum, do ludzi, w miejscach, gdzie powiedzmy no, oczekujemy no, trochę większej kultury, bywa po prostu troszeczkę nieeleganckie. A skoro już doszliśmy do tego momentu, to już bardzo elegancko chciałbym tak po angielsku zrobić i zakończyć dzisiejszy program. Przypominam, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, także możecie wysłuchać ponownie dzisiejszego programu. Natomiast wieczorem o 21:00 w Worek Głuszu, na który Piotrek i Kuba serdecznie Was zapraszają. A dzisiaj na samo pożegnanie myślę, że dobrze zagramy. Tym razem będzie, no myślę, taki duet, który wielu, wielu, wielu może się spodobać. Namika i Zas, czyli taka niemiecko-francuska kompozycja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak. Do usłyszenia. Pa, cześć.

Sis.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

może w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

beautiful.

Mamy dziś czwartek, 23 dzień lipca i 204 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Brygida, Bogna i Apolinaria, ale także Joanna, Jan, Bolesław, Kasjan, Krystan, Apolinary, Sławosz i Żelisław. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy również dzień Włóczy Kija. No w końcu wakacje mamy. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-rozrywkowe, to podpowiem, że dzisiaj o 18 w Hyde Parku Wesley Arms koncertować będzie. Natomiast jeżeli potrzebujecie czegoś na nieco dłuższą perspektywę, to podpowiem, że jutro wieczorową porą w ramach Studio Chili w klubie Studio Rafał Gurgul i Adrian Burek będą odtwarzali muzyczkę na żywo. Jednym słowem zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to myślę, że taki letni okres to w sam raz moment, żeby ewentualnie wybrać się na coś, co no, zapewni dużą, ale to naprawdę dużą dozę rozrywki. Jednym słowem myślę, że takim wydarzeniem może być film, który no, zabierze nas na odległe, rozległe i ciepłe wody Pacyfiku. Jednym słowem Vaiana. Filmowa, aktorska wersja animacji, która jakiś czas temu no, gościła na naszych ekranach i popularnością dużą się cieszyła, a tym razem Vaiana, czyli mieszkanka Polinezji, opuści rodzinną wyspę Matonui i uda się w wielką podróż, by uratować swoje plemię. A że między innymi Dwayne Johnson będzie tam odgrywał jedno z bóstw polinezyjskich, pewnie nie zaszkodzi. Skoro tak, no to jeszcze podpowiem, że jakby co do czego, no tak, pogoda chyba do tego będzie skłaniała, to możecie wybrać się do kina i obejrzeć ten film, a w zasadzie do multikina i obejrzeć ten film o godzinie 16.50 lub 17.50. Myślę, że są to adekwatne i dobre pory na tą rozrywkę. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to chciałbym Wam przypomnieć o tym, że trwa rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Co prawda już pierwsze cykle rozstrzygnięć zapadły, jutro zresztą chyba kolejna tura, to akurat nie zaszkodzi o tym przypomnieć. Tym bardziej, że jakby co do czego, pamiętajcie, że właśnie studia na Politechnice dadzą Wam po pierwsze dobry zawód. To jedna sprawa, atrakcyjne umiejętności. Druga sprawa, no i trzecia rzecz, oczywiście niezapomniane przeżycia i wspomnienia, no bo Politechnika jest uczelnią nietuzinkową oczywiście. Co prawda miejsc oczywiście już nie na wszystkich kierunkach możecie się spodziewać, bo na niektórych był duży nadkomplet. Ale nie zmienia to faktu, że są wydarzenia, bo chociażby to, że jeden z wydziałów zwiększył pulę przyjęć dwukrotnie na jeden z kierunków, także a nie jest to odosobniony przypadek. Ja ze swej strony oczywiście zachęcam do studiowania. Przy okazji, jeżeli nie możecie jeszcze się zdecydować co i gdzie i jak, to zapraszam na stronę główną Politechniki Krakowskiej. Tam poza przekierowaniem na stronę portalu rekrutacyjnego znajdziecie m.in. dwie, a w zasadzie odnośniki do dwóch aplikacji. Kalkulator, który pozwoli Wam ocenić Wasze możliwości w rekrutacji, to po pierwsze, czyli przeliczyć punkty i tak dalej, i tak dalej. A druga sprawa kierunkowska, czyli prosty quiz, test, który umożliwi Wam ewentualnie określenie, który z kierunków studiów mógłby być dla Was najciekawszy. Ale ogólnie rzecz ujmując, na pewno warto studiować na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nomiki proponuje swoją drogą, oczywiście podkreślam, bo zachęcałem do studiowania na Politechnice Krakowskiej, aby słuchać Radia Nowinki. Nie trzeba być w 100% osobą związaną z Politechniką Krakowską. Wystarczy dobra chęć, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co mieliście zrobić, już jest zrobione, bo my już ze swej strony będziemy grali. Ładnie grali, zapewniamy doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą
niepowtarzalną atmosferę. A dodatkowo, jeżeli ktoś by się znalazł, to chciałby tą atmosferę, no powiedzmy, powielać i ewentualnie współuczestniczyć w tworzeniu radia, zapraszam oczywiście do współpracy. Wystarczy odwiedzić nas w trakcie programów autorskich, to po pierwsze. Po drugie, można napisać poprzez adres mailowy nowinki@pk.edu.pl i my postaramy się odpowiedzieć. A skoro już mowa o programach, to przypominam, że gramy na okrągło całą dobę, w związku z tym, kiedy wejdziecie, na pewno możecie nas słuchać. Jeżeli chodzi o programy autorskie, bo to odrębna sprawa, to przypominam, że jutro, poranek tuż po 9, wieczorem jutro herbatka, natomiast dzisiaj o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony oczywiście również Was serdecznie zapraszam do słuchania Radia Nowinki i wszystkich programów, które dla Was przygotowujemy.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na antenie Radia Nowinki, a dzisiaj zapraszam do wysłuchania inżynierskich historii. Natomiast witam Was serdecznie, Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zabiorę Was do gwiazd, a ściślej mówiąc trochę bliżej, bo do planet, a nawet jeszcze dokładniej do elementów planet, bo jeżeli mowa o planetach Układu Słonecznego, no to oczywiście w pierwszej kolejności nasza Ziemia, później najlepiej widoczna Wenus, oczywiście Mars też ostatnio w planach Elona Muska jest, w związku z tym może i polecimy, natomiast zdecydowanie największą planetą naszego Układu Słonecznego jest Jowisz, moi drodzy. A jeżeli mowa o Jowiszu, no to poza tym, że ma takie piękne smugi, no bo to wielki olbrzym gazowy jest, to na nim jest plama, czerwona plama, którą od początku historii obserwacji naszego Układu Planetarnego wiemy. Ponoć pierwszy raz została zaobserwowana w 1664 roku przez Roberta Hooka. Natomiast czym jest ta czerwona plama? No o tym za chwilę.

Właśnie, czerwona plama. To podobno wielki, ogromny, stały antycyklon, który, no, tak jak wspomniałem, od ponad 360 lat obserwujemy na Jowiszu i wieje on cały czas, a jest to gdzieś 22 stopnie na południe od równika, Jowiszowego równika oczywiście. Co więcej, jest to burza na tyle duża, że można ją obserwować z Ziemi, to przy użyciu amatorskich teleskopów, w związku z tym nie dziwota, jest to jakby jeden z elementów, który akurat z Jowiszem akurat zdecydowanie nam się kojarzy. Co więcej, ta wielka czerwona plama, no, nie jest czymś stałym, bo ma zmienne wymiary, które kształtują się między 24 do 40 tysięcy kilometrów, no a w skrajnie chyba 12-14 tysięcy kilometrów kwadratowych. W związku z tym jest to naprawdę, naprawdę coś ogromnego. A nie można również nie zapomnieć, że ponieważ obraca się w kierunku przeciwnym duchu wskazówek zegara, wykonuje jeden obrót w ciągu około 6 dni. Zresztą jest chłodniejsza od otoczenia, a jej górne warstwy wystają około 8 km ponad okoliczne chmury. Jednym słowem, jest to obiekt na pewno zauważalny, widoczny. No, niektórzy twierdzą, że jakby co do czego, to można spokojnie pokusić się o upchanie tam na przykład naszej planety. No, w pewnych warunkach być może, ale to oczywiście zupełnie inna sprawa.

A dlaczego akurat o Czerwonej Planie? No wiecie, tak się składa, że ostatnio zaczęły być wykonywane różnego typu pomiary, analizy, no i zaczęto się zastanawiać, czy ta Czerwona Plama to na pewno ten sam obiekt, który w XVII wieku został zaobserwowany przez astronomów i opisany przez Giovanniego Cassiniego. Skądinąd szczelina Cassiniego to chyba nam się dosyć dobrze kojarzy. Oczywiście nie związana z Jowiszem, ale to już jest inna bajka. Dzisiejsza plama wychodzi na to, że i tak może być większa, tym bardziej, że jest to, no jakby nie było, obiekt na pewno charakterystyczny. Natomiast właśnie te ostatnie badania zaczęły wykazywać, że najprawdopodobniej obecna plama nie jest tą samą, którą obserwował Giovanni Cassini. Nie można oczywiście jednoznacznie powiedzieć, czy jest to plama, która, no powiedzmy, zaistniała w takich czy innych realiach, ale nie zmienia to faktu, że jest to obiekt, który no, jest nad wyraz charakterystyczny. Zresztą pomijając inne sprawy, jest to i tak chyba najstarszy znany wir w Układzie Słonecznym, nawet jeżeli ma te 190 lat. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

A skąd te wakacje, moi drodzy? No, wiek plamy był wśród fachowców przedmiotem dyskusji, bo niejasny pozostaje także mechanizm, który doprowadził do jej powstania. No i aby rozwiązać zagadkę pochodzenia i wieku plamy, naukowcy jednego z uniwersytetów w kraju Basków zresztą przeanalizowali dane historyczne, które sięgają XVII wieku. No i przeprowadzili też komputerowe symulacje, na podstawie których, w których uwzględniono pomiary, rozmiary i ruchu, wydedukowano, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby obecna wielka czerwona plama była stałą planą opisaną przez Cassiniego. Natomiast prawdopodobnie to akurat dywagacje i zastanowienie ze strony naukowców zniknęła. Mówimy o tej starej plamie mniej więcej na przełomie XVII-XIX wieku. Jak widzicie, rozrzut też jest dosyć duży. No i oznacza to, że ta wielka czerwona plama, którą obserwujemy w dniu dzisiejszym, istnieje co najmniej od 190 lat. Ale jak na razie oczywiście nikt nie jest tego do końca pewien.

Właśnie, a dlaczego takie wątpliwości nastąpiły? Okazuje się, że pod koniec XIX wieku ta plama była znacznie większa, bo jej średnica mierzyła prawie 40 tysięcy kilometrów, no i była też bardziej okrągła. Na jej obrzeżach prędkości wiatru osiągały 450 km na godzinę. Zresztą to czerwone zabarwienie wynikało, czy wynika z zachodzących w niej chemicznych reakcji. Tymczasem w 1655 roku Cassini na tej samej szerokości geograficznej Jowisza, na której dzisiaj widać wielką czerwoną plamę, odkrył podobną strukturę, którą nazwał stałą plamą. No i różni astronomowie obserwowali ją aż do 1713 roku. Dopiero jednak w 1831 roku ponownie można było ją zobaczyć na powierzchni Księżyca, czyli duży owalny wir. No jednak trzeba zaznaczyć, że te obserwacje były prowadzone nieregularnie i z tego powodu eksperci mieli wątpliwości, czy chodzi o ten sam obiekt.

Obserwacje oczywiście prowadzono nieregularnie, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli mówimy o obiekcie, który przykuwał uwagę ludzi już od momentu, kiedy tylko udało się skonstruować teleskopy o odpowiedniej rozdzielczości, no to też może zastanawiać ta dziura. Dziura, która sięga około ponad 100 lat, bo mówimy o przedziale 120 mniej więcej lat, kiedy akurat między tymi obserwacjami była różnica. No i w ramach przeprowadzonych symulacji wykazano, że plama powstała. Jak plama powstała? Uważano bowiem, że mogła uformować się na trzy sposoby. Mogła się w nią przerodzić olbrzymia burza, jakie czasami można obserwować w atmosferze Jowisza, co prawda na Ziemi też, ale chyba trochę mniejsze. Mogło to być również wynikiem połączenia wielu mniejszych wirów powstających na styku równoległych do siebie strumieni gazów pędzących w przeciwnych kierunkach na różnych szerokościach geograficznych. No i w trzeciej opcji powstała z niestabilności wiatra, które wytworzyły wydłużoną atmosferyczną komórkę, podobną właśnie do tej plamy. Która z tych opcji jest najbardziej prawdopodobna? Tego prawdę mówiąc nie wiemy, no bo trzeba było chyba dokonać obserwacji bezpośrednich na etapie powstawania takiego obiektu.

Oczywiście jest potrzeba takich obserwacji, ale obliczenia w ramach prowadzonych symulacji wykazały, że w pierwszych dwóch przypadkach powstaje struktura o innym kształcie niż obserwowany, no i najbardziej prawdopodobny mechanizm polega więc na przekształceniu się wspomnianej atmosferycznej komórki. No i tutaj zaczyna się oczywiście nasuwać pytanie, czy w przyszłości i na jak długo możemy cieszyć się widokiem tego obiektu, który przykuwa naszą uwagę, tym bardziej, że jest, jak to wspomniałem, coś, co możemy zaobserwować nawet przy użyciu całkiem niewielkich domowych teleskopów. No, w związku z tym mamy tutaj do czynienia prawie, że z medialną gwiazdą, moi drodzy, no bo w końcu chyba jest mało obiektów, które w kosmosie tak bardzo przyciągają naszą uwagę. No, może Olympus na Marsie, ale z drugiej strony jego na pewno nie obserwujemy tak dokładnie. A czerwona plama? Czerwona plama to obiekt, który na pewno jeszcze przez ileś tam lat będziemy mogli oglądać w tym kształcie. A nawet jeżeli przestaniemy, no to być może w niedalekiej przyszłości, kiedy gdyby znanikła, możemy spodziewać się na przykład kolejnego tego typu obiektu. 是世界上最屌的乐团

Za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie. Oczywiście jak macie jakieś pomysły, o których chcielibyście ewentualnie usłyszeć coś ciekawego, napiszcie na adres mailowy radia. Myślę, że uwzględnimy to również w naszych planach budżetowych i programowych. A skoro już mowa o tym, no to również zapraszam do słuchania nowinek, no bo nadajemy oczywiście dla Was cały czas 24 godziny na dobę. No i moi drodzy, jeszcze jedna istotna sprawa. Dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę, pozdrawiam Was Tomasz Kapuśniak, no i do usłyszenia, pa, pa, cześć.

is

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.